0: Radio Veng.
1: Mereng. Pendesti. Kualiti. Qiyamat Rabu. Dunia Kherabu.